nie doszły w końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w techniku. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w techniku.